Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
2: Natalia Czarnuch, dzień dobry w poniedziałek. Już o tak wczesnym poranku na termometrach słupki rtęci w Sosnowcu wskazują na przykład 18 kresek powyżej zera. Dziś temperatura maksymalnie wyniesie 27 stopni w miastach Śląska i Zagłębia, zatem to będzie kolejny upalny dzień. Miejcie pod rękoma butelkę wody, dbajcie o siebie, pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Tymczasem ja zerkam na drogi. O tej porze w regionie w miarę spokojnie, bez większych korków i utrudnień. Z punktu A do punktu E powinniście przejechać bez większych przeszkód.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kanius. Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
4: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
3: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska tur na Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
5: Mamy drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
6: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, Małopolska tur, więc no, fajna atmosfera jest.
3: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska tur 12 i 13 września w Nowym Targu.
1: SK Śląsk News.
2: 18 osób poszkodowanych, ponad 700 razy w związku z czadem interweniowanych.

0: Od piątku Śląska Straż Pożarna, najwięcej w powiecie bielskim i Katowicach.
1: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach.
0: Tłumaczy Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków, która przypomina również o montażu czujników czadu.
2: Jankę i Wiktor. W Radiu SK.
3: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
4: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
3: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
4: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
3: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: skończyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto.
1: Z tymi ćwiczeniami.
2: Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
1: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
2: Mhm. Chyba już nie ma. To jest?
1: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Więc dokładnie.
1: Kto ma taki
2: garaż?
1: Albo
2: ty jesteś taki szeroki.
1: To też jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
2: No!

0: Wiesz, i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
1: Dokładnie.
0: Kto ma taki
2: Albo
0: garaż?
2: Ty jesteś taki szeroki.
0: To też jest taka szansa.
1: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
1: Zamało dałem.
2: No!

0: Mama, osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
1: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
2: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
1: I to wszyscy.
2: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
3: Na wodnym to cię pociągnie cię na dół.
1: A na stacjonarnym na siłowni też?
3: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda? Prawda!
1: Poranne wrasowanie.
2: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
1: Panie, no stojąco.
3: To ładne.
4: Jak żyrafa.

0: dzień.
1: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
0: A nie na stojąco?
2: To ładne.
3: Jak żyrafa.

0: Jak też drzwi na stojąco?
1: Tak. No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
2: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda jak do tej, co Edyta Górniak ma.
1: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
2: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
3: Trzymamy się.
2: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
3: Nawóz?
2: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
1: Ten taki prawdziwy?
2: Użyła.
3: Swoje.
2: Łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
1: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
4: Co ty na to, Jadziu?
0: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam.
1: O kurczę, to ciekawa historia.
4: Chodźmy spać na stojąco.
1: Kurczę, a ciekawe jestem, gdzie nasze łożysko. Kama, gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
3: Świetnie rosną podobno.
0: Może też jakieś rośliny na nim rosną.
4: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
1: To może o te łożyska chodzi.
2: Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
4: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami. Do grona tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Mandaryna!
1: Wow. Będzie mandaryna, super!
4: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
2: No faktycznie.
1: Aha, rzeczywiście, to już wygrała,
2: będzie miała fory.
1: Co to na to jedzie?
0: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
6: Znacie Every Night?

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
2: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
3: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
2: O, puchatek.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
0: Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.
5: SK.
6: SK.
7: Autopromocja.
8: A gdzie tu wsteczny jest?
9: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
8: No wyobraź sobie, że nie.
10: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
7: Zatorlandu?
6: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
7: Wow, super!
6: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
7: Tak, i otwarty jest codziennie.
6: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
10: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
9: O, to tak jak ze studiami.
10: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
9: A transformacja?
10: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
9: Pewnie! Ja tu, ty tu!
11: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
12: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
13: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
12: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie,

0: psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
1: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
0: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
7: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii, www.tauron.pl.
8: Dużo słońca w całym mieście. Taka dziś prognoza pogody. 25-26 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach w poniedziałek w Bytomiu, w Rudzie Śląskiej czy w Chorzowie. Jeśli chodzi o drogi, o tej porze jeszcze bez większych utrudnień. Nie ma korków i zatorów. Trasy są przejezdne.
7: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Załańskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za diesla 6,12 zł. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
10: Sponsorem programu był Decathlon.
11: SK Sport News.
9: Egipt jest pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
10: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów

0: miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
1: To prawda, ale komputerek przestał mi działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
2: Halo, dzień dobry.
3: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodzie. Gaz, hamulec, gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
2: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
1: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dua Lipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze, 6.38 tutaj jest, Kam?
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Słyszałeś? Cosios Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosios Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Łączy nas krew, która ratuje życie.
12: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
11: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
15: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
14: A jaką to szkołę wybrałeś?
15: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
14: No tak, konkretne podejście.
16: To dobra opcja. A co z maturą?
15: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy

0: Że przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
1: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
2: W tym temacie jesteśmy zgodni.
3: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEP Edukacja, najlepsza sieć szkół dla młodzieży na Śląsku.
4: I po reklamie.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
1: Budzi w urodziny. Mati, czyli Mateusz.
2: Oczywiście.
0: Witamy Mateusza na Danie Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
3: No, witamy.
0: Mateusz.
3: Tak.
0: Pochwal się, które urodziny? No, pochwal się przed wszystkim.
3: No, niestety już 32.
1: Panie. To może kolego. Zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
3: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
2: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
3: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
2: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
3: Oczywiście, no, jeśli ma się odpowiednią partnerkę przy sobie, no to jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor? Wiktor, czy słyszałeś?
2: Wiktor, słyszałeś?
0: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
2: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
3: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
1: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
3: No ale to moja kochana żona także.
2: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak, no

0: Panie,
1: złoty człowiek!
2: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
3: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały, to...
1: No ale po co mają dzwonić, kiedy jest zimno? Jak jest zimno, to jest zimno, jak jest ciepło, to się dzwoni, no.
3: Ja tego nie mogę pojąć.
0: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu, to wystarczy, czy nie?
3: No, jak najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
1: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuwa.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź, a więc... i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
12: Natalia Czarnuch, cześć. Witajcie ponownie w ten poniedziałkowy, słoneczny poranek. Na termometrach mamy 19 stopni.

0: stopni Celsjusza, tak jest w Mikołowie czy w Tychach. Tymczasem ja zerkam na drogi, bo powoli rozpoczyna się ten poranny szczyt komunikacyjny. Coraz więcej aut krąży autostradą A4. W Mysłowicach wyhamujecie jadąc w stronę Katowic. A jeśli jedziecie do Kato od strony Tychów, no to koniecznie zachowajcie czujność na drodze krajowej numer 86. Tam gęsto, w szczególności na wysokości Murcek.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.

0: Decyzję o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Nie tych nastrojów?
2: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban, to zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
0: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
3: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
0: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfice drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
4: Żeby używać kremu z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
0: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
4: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
0: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
5: Eska Śląsk.
6: Na gliwickim lotnisku ma powstać nowoczesna wieża kontroli lotów. Tak wynika z informacji lokalnego samorządu. Dla wieży, która ma obsługiwać ruch lotniczy i stać się charakterystycznym elementem panoramy miasta, złożono już wniosek o pozwolenie na budowę. Wejście do zabytkowych wagonów czy symulator jazdy lokomotywą to część atrakcji, które mają przyciągać odwiedzających Muzeum Kolejnictwa w Jaworznie. Na czas wakacji przygotowano bogaty program wydarzeń, m.in. filmowe zakamarki muzeum, widowiska dla dzieci stoi na stacji lokomotywa czy spotkania seniorów kolejowych. Wspomnienia, szczegóły na stronie internetowej.
7: W Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej.
8: Fizycznej, tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
9: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
8: No to uwaga, wdech i wydech.
7: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w Esce Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę Spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa Spora.
0: No. 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
1: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
1: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, łyżką maszyny koparkowej.
1: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
1: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać. Janko.

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7. Wygrywa w Radiu SK. 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
1: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
2: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu. I my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
3: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
3: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
2: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
3: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
2: miał
0: odpowiedź.
2: Miał na imię Karol.
1: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
3: Przepraszam.
0: Proszę.
1: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Mhm. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
4: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
2: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
2: Halo.
5: No, dzień dobry, witam.
2: Na hejka. Jak ty masz na imię?
5: Patryk.
1: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
6: Drugie.
1: Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
5: No, leczy dzieci.
1: No, oczywiście.

0: Gdzie leży przysmak suwalski?
1: Niam, niam, niam, niam, niam.
2: Na Suwalszczyźnie.
3: W sumie ja bym uznał, tak.
1: Jest to takie jak wolne przysmak.
2: Kakao, kakao. No.
0: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
3: Ale przysmak też pewnie jest, no. Jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
0: No dobra, jedźmy z następnym.
1: Czwarte.
3: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
2: Rósł mu nosek.
4: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
3: Kama zejdź z Pinokia.
1: Piąte.
3: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
1: Jego się zgubiłem w połowie.
2: Nakaz, znaczy jak na prosto nakaz jazdy.
3: Zna się, kurde, dobry.
1: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
2: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę dać. Tak.
5: Tutaj w lewo miałam rondo objechać.
3: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
1: Uwaga, szóste teraz.
3: Szóste.
0: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień 3 ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
2: Przysiady, skłony i te szejki.
3: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
2: No nie, nie.
3: I uwaga.
1: Siódme.
3: I siódme. Siódme ostatnie.
0: No, zapraszamy.
3: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
1: Jaki jest dzisiaj dzień?
2: Poniedziałeczek.
3: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
2: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
3: Ozorków?
6: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Mnie, moją osobę, to prawie jak Krzysztof Ibisz.

0: To jest Smolasty i Doda. I przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: No. No dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm. Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie. Radio SK.
3: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
14: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
6: To będzie ostatnia reklama.
15: Polish Hip Hop Festival Płock 2026. Wracamy tam, gdzie to wszystko

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
4: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
5: Na drodze krajowej 79, jeśli jedziecie w stronę Mysłowic, no to radzę ściągnąć nogę z gazu, inaczej możecie nadzieć się na radar i usłyszeć...
6: Mandat!
5: Uważajcie zatem za kółkiem i jeździcie zgodnie z przepisami. Na termometrach już teraz 21 kresek powyżej zera, dużo słońca.
4: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
8: Sponsorem programu był Decathlon.
9: SK Sport News.
7: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
10: Nasza też dostała i się nie chwali.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Kama i Wiktor.
12: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
13: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
14: Siemanko.

0: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
1: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
2: Siemanko.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w godzinach 9:21.
3: I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
0: Oczywiście.
2: Tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
5: A no tak, no.
4: Tak,

0: Za chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w Newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Links

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
4: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina w Jaworznie.
5: Trwa poranny szczyt komunikacyjny, teraz delikatnie przytyka się droga krajowa numer 86. Jeżeli jedziecie od strony Tychów do Katowic, no to musicie wyhamować. Korek też na S86, to z kolei na pasach od Sosnowca do Kato. Jedźcie zatem ostrożnie, uważajcie na siebie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams domków nad zalewem w Jaworznie.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
7: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
6: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
8: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
9: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajny, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
10: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
6: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
2: SK Śląsk. News.
5: Kolejna fala oszustw. Przestępcy rozsyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie podatku PIT, mówi Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
11: Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego.
5: KAS zachęca do zgłaszania incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa przez platformę CERT. Nocny Kochanek, Dżem, Maryla Rodowicz, Kuba i Kuba, Kizo oraz Trips. 3 lipca w Zagłębiowskim Parku Sportowym startuje Sosnowiec Fan Festival.
12: Kama i Wiktor. W Radiu ESA.
13: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej. No i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
14: Eska, ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
15: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
13: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
15: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a może do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna, no, chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień dobry TVN.
2: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
2: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No, no tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem Co Izulia trzyma w ryjku?

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Cup.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, Patrycja, no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
4: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
0: No tak jest, że choćby gra w FC po nalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grać, prawda?
3: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
0: No to co, no to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
3: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
3: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
2: Wow!
0: Okay.
2: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
3: No, różnie bywało.
0: Mam
4: też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
0: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
3: Jeszcze raz?
0: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
3: Tak, tak. Już kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
0: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
3: Polsce.
0: Bardzo dobrze. No i mamy ekspertkę kolejną, tuż po kamie. Bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum. Mianowicie, za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
4: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy. Gotowa?
3: Tak.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy...
3: Monopolowy.
2: Niestety nie była to
0: Patrycio,
2: dobra odpowiedź.
0: Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
3: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
2: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, dokładnie. Trzeba słuchać, kombinować.
3: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No, i nie będzie.
2: I wyszło
3: tak
2: jak zwykle.
4: Ale nie ma tego dokładnie złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała, tam to 100 zł będzie można wydać.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się ciepło, a was zapraszamy na SK.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 tysięcy złotych.
4: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
1: SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: minuty, 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie z samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
1: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
3: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo.

0: Reklama.
1: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
8: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
11: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
10: O, to tak jak ze studiami.
11: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
10: A transformacja?
11: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
10: Pewnie! Ja tu, ty tu!
12: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
15: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
14: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
15: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
19: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
7: Natalia Czarnuch, cześć. Zacznę od sytuacji drogowej. Mamy delikatny korek na autostradzie A4. To tuż przy wylotówce z S1 w Mysłowicach wyhamujecie jadąc w stronę Katowic. W Katowicach przetyka się również A4 na wysokości Paderewy. Na termometrach 21 stopni, parno i duszno.
19: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują 4. miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
2: Jankes. Jankes.
12: I Wiktor.
5: I Wiktor.
8: W Radiu SK.
4: Trwają poranne ćwiczenia.

0: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u kultury fizycznej.
1: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
2: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
0: Dziękujemy w imieniu pracowników.
3: Pan trener się odezwał.
0: W sobotę we Wrocławiu były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
3: To był taniec na wodzie.
0: Tak, trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzlika. Co się sobą

0: Poniedziałek. Poniedziałek. Jeszcze raz. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
2: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
3: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali...
3: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
2: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
3: za darmo to uczciwa cena.
4: Deutschland.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy.

0: Kierowcy i na murator.pl.
1: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Prizier Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na prizierarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
4: I po reklamie.

0: jedzenie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył.
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że ale dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta. Można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wyjść siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam kres. I Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na tenie RDS-ka. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, i to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams Domków nad Zalewem w Jaworznie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
15: Natalia Czarnuch, cześć. To będzie kolejny upalny dzień. Na termometrach w miastach Śląska i Zagłębia po południu maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Tak będzie w Katowicach, Mysłowicach czy w Jaworznie. Tymczasem na drogach zwiększone natężenie ruchu obserwujemy na autostradzie A4, gęsto na wysokości osiedla Paderewskiego w Katowicach.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
13: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad Zalewem Sosina w Jaworznie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
17: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskim. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
18: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
17: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
19: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
17: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce.

0: Zamówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
0: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
2: SK Śląsk News.
3: W Sosnowcu rozpoczęły się przygotowania do modernizacji rowu mortimerowskiego. Dzięki tej inwestycji wartej ponad 10 milionów złotych zmniejszy się ryzyko powodziowe w kilku dzielnicach miasta.
4: Takie cieki są niezwykle niebezpieczne przy takich nawalnych deszczach, kiedy bardzo szybko tam się woda wzbiera, no i wylewa.
3: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Dąbrowa Górnicza przygotowuje przebudowę ulicy Kazimierzowskiej. Prace obejmą również budowę wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ulicę oddziału AK Ordona z parkiem imienia Jacka Kuronia.
5: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy, naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmę się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, a także Wszystkie Marzenia. Łatwo Ganki, Majko też w tej godzinie. Michu Sobkowski, witajcie. Hit.

0: Jedna z gwiazd Wucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica. Jest różnica. Ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różni w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Sapphire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty.

0: 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w

0: Na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
2: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
1: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
2: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
3: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
8: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resort Jurajski.pl.
11: I po reklamie.

0: sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim petapetapetapetapet. Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.
1: Reklama.
2: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie.

0: Nie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Krzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Krzanowie. MaxiZoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
3: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii, www.tauron.pl.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mam ważną informację dla osób, które podróżują drogą 78, tam w kierunku Zawiercia na Górze Żerkowice. Wylądował tir w rowie, na miejscu działania prowadzą służby, jedźcie zatem ostrożnie. A termometry w Katowicach wskazują 24 stopnie, o poranku już upalnie.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
11: Jest 10:00, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego.
12: Ja uważam, że po tym, jak on przyjął decyzję,
11: uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Wjadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
13: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
11: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku.

0: plażowy. To za sprawą Aleksandry Adamskiej, czołowej polskiej zawodniczki tenisa plażowego, która podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. O godzinie 9 rozpoczną się warsztaty, a po nich turniej open dla każdego chętnego.
1: Wystarczy tak naprawdę przyjść i zobaczyć, że jest to łatwe, bo przebijanie naprawdę w tenisie plażowym jest zdecydowanie łatwiejsze niż na przykład w standardowym tenisie. Że na tych warsztatach zdecydowanie człowiek się dowie już tyle, że może udział wziąć bez problemu w turnieju.
0: Mówiła Marta Pawłowska z Beach Tennis Poland.
2: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Guetty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Guetta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

Poznań ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować,

0: nigdy nie przeminął.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny i Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania. Raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców mam.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Sklep Biedronka.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
6: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
5: O, to tak jak ze studiami.
6: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
5: A transformacja?
6: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
5: Pewnie! Ja tu, ty tu!
7: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spotfinansowane przez Unię Europejską.
8: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
9: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
10: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
9: Tylko w TEB, liceum i technikum.
10: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
9: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
10: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
9: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
10: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
9: Nauka i fan.
10: Zawsze razem.
11: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół dla młodzieży na Śląsku.
12: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
15: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni. Więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu, no również od social mediów.

0: chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremi Sikorski. Nie odpoczywamy od hitów na czasie. Będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w staleńskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w staleńskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek. Wiktor Waligura i 4 pory roku.
1: Reklama.
2: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
3: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Zotik, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: W moim mieście pada deszcz.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
11: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
17: Sponsorem programu jest Sosina Dreams, właściciel domków wypoczynkowych z sauną i wanną z hydromasażem nad zalewem Sosina w Jaworznie.
18: Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Minął poranny szczyt komunikacyjny w regionie, teraz już bez większych utrudnień, korków i zatorów. Jeśli chodzi o pogodę, do końca dnia będzie upalnie, butelkę wody koniecznie zawsze miejcie pod ręką. Termometry już są nagrzane do 25 stopni.

0: jest na przykład w Chorzowie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Sosina Dreams Domków nad Zalewem w Jaworznie.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzane o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
5: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
4: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19:00, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
1: SK Śląsk News.
0: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przejdzie metamorfozę. Trwają przygotowania do remontu budynku głównego.
6: Chcemy wraz z wymianą stolarki okiennej przystosować budynek do wszystkich potrzeb i do montażu nowych wystaw.
0: Mówił Paweł Rolnik z firmy Arkosystem, która przeprowadzi remont. Muzeum zmieni się także od środka, będą udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz nowoczesne wnętrze. W najbliższy weekend odbędą się Dni Miasta Tychy. Moc atrakcji czekać na Was będzie na placu pod Żyrafą, a na scenie wystąpią m.in. Opał czy Roxy Węgiel.
7: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
5: Zatorlandu?
4: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
5: Wow, super!
4: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
5: Tak, i otwarty jest codziennie.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komona.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV EURAGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV EURAGD w godzinach 9:21.
13: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radia SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy. No! Nie była to
3: Patrycio,
2: dobra odpowiedź.
3: Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.

0: Produkcja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
6: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Komi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
17: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
16: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
17: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
18: I po reklamie.

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bledka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Radio
2: SK. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy,

0: wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
0: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
0: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: Marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii, www.tauron.pl.
2: Natalia Czarnuk, cześć. Trochę gorzej dziś oddychać może się mieszkańcom Dąbrowy Górniczej czy Sosnowca. Tam wskaźniki delikatnie przekraczają normy. Smog może nam ciut dokuczać. Tymczasem na termometrach 25 kresek powyżej zera, tak jest w Chorzowie, Katowicach czy Czeladzi. Do końca tygodnia będzie upalnie.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada...
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
5: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
4: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
6: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
4: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
7: SK Śląsk News.
2: Co piątej kobiecie i dziewczynce w Polsce zdarzyło się nie mieć pieniędzy na podpaski. Trwa ogólnopolska kampania społeczna dotycząca dostępu do środków menstruacyjnych. Na wiatach przystankowych i na ekranach w komunikacji publicznej pojawiły się plakaty zachęcające do podpisywania petycji podpaski dla szkół, mówi Adrianna Klimaszewska, prezeska Fundacji Różowa Skrzyneczka.
8: Papier toaletowy jest czymś oczywistym w toaletach, a mamy jakiś taki duży społeczny opór wobec tego, żeby uznać, że podpaski też są takim podstawowym produktem.
2: Podpisy pod petycją zbierane będą do końca czerwca.
9: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku, za nami 11:00. Będzie z górki. I zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Reklama.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
0: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
5: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
6: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
5: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
6: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
5: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
9: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
8: O, to tak jak ze studiami.
9: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
8: A transformacja?
9: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
8: Pewnie! Ja tu, ty tu!
10: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
13: I po reklamie.

0: Damiano, Dawid i Tajla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. I słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park

0: Więcej informacji na zatorland.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Kowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co. Radio
2: SK. Reklama. Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w godzinach 9:21.
3: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
10: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
9: A jaką to szkołę wybrałeś?
10: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
9: No tak, konkretne podejście.
11: To dobra opcja. A co z maturą?
10: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
11: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
9: W tym temacie jesteśmy zgodni.
12: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Edukacja, najlepsza sieć szkół dla młodzieży na Śląsku.
13: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
17: Ale to się w pogodzie będzie działo? Lokalnie burza, silny wiatr, opady deszczu i ciepło, 26 stopni. Takie zjawiska możliwe w Katowicach, Dąbrowie Górniczej czy Sosnowcu aż do wieczora. Ten jednak powinien być już spokojniejszy. Wtorek za to ze słońcem, lekkimi chmurami padać już nie powinno. Będzie cieplej niż dziś, nawet 27 stopni. Tyle wskażą termometry. Uwaga, pod koniec tygodnia możliwa nawet 30. Szukajcie więc pomysłu na ochłodę.
16: Sponsorem programu jest Ganinex. Autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
18: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o

0: Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
1: Będziemy strajkować.
2: Do bólu.
1: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
3: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
0: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
4: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
0: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
5: SK Śląsk News.
6: Chociaż tlenek węgla najczęściej kojarzony jest z sezonem grzewczym, zagrożenie związane z jego obecnością nie znika latem. Tylko w piątek mysłowiccy strażacy do takich zdarzeń wyjeżdżali 7 razy. Mówi młodszy brygadier Wojciech Chojnowski ze Straży Pożarnej w Mysłowicach.
7: Było bardzo gorąco, więc żeby chronić swoje mieszkania przed lupą, zamykają okna, po czym chcą się wykąpać, użyć urządzeń gazowych, które do prawidłowego procesu wymagają dopływu świeżego powietrza.
6: Tlenek węgla jest bardzo groźny, ponieważ nie ma zapachu, smaku ani koloru, jest niewidzialny i niewyczuwalny dla ludzkich zmysłów.
8: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was będzie robił cieszynkę, taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz, bo ktoś z was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą. Cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki Ka.
1: Tu są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć, Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja. To była zbyt mocna odpowiedź, niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez. Nie przejmuj się, bo to jest coś, co...

0: pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
1: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
0: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
2: SK Karniakika.
3: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
16: I po reklamie.
17: SK

SK odwołuje poniedziałkowy stres. Właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu.

0: bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia, ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, w kto w tym nowym ranczu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SC też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego, połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko, pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
17: I por...

0: ciebie.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30

0: czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
4: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
3: O, to tak jak ze studiami.
4: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
3: A transformacja?
4: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
3: Pewnie! Ja tu, ty tu!
5: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
13: Godzina 17:18. Prognozy pogody wieszczą opady deszczu i burze. Tak może być w Katowicach, Tychach czy Sosnowcu. Uważajcie na siebie. Wieczór i noc już pogodne na Śląsku i w Zagłębiu i bez opadów. Wtorek przyniesie dużo słońca, no i 27 stopni na termometrach.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzewie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
15: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
16: Po godzinie 12:20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
15: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
14: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
17: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych

0: piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
1: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
2: SK Śląsk News.
3: Piotr Wikar, zapraszam. Prąd w weekend tańszy nawet o 90%. Mowa o taryfach dla gospodarstw domowych od Taurona. Wszystko to dzięki nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, mówi Grzegorz Lot, prezes grupy Tauron.
4: W godzinach 9-17 całe weekendy przez 6 miesięcy w roku, połowę roku mamy bardzo, bardzo tanio. Zwiększyliśmy wolumen naszych źródeł odnawialnych.
3: Województwo śląskie znajduje się w ścisłej krajowej czołówce pod względem liczby instalacji i mocy fotowoltaicznej.
5: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 30.

0: bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: I po reklamie.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać, coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam!
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła

0: tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
6: I po reklamie.

0: Alfa Rben w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży słyszało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich
0: ale
3: parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuje w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
9: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxizoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
10: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
16: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
15: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
16: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
17: 27-28 stopni na termometrach niekoniecznie dobrze wpływa na koncentrację za kółkiem, szczególnie jeżeli klimatyzacja nie nadąża albo wręcz nie działa. Uważajcie na siebie. Póki co dobrze jeździ się po drogach Śląska i Zagłębia, nie ma większych korków. Trudności kierującym może przysporzyć jednak pogoda. Wieczorem na Śląsku i w Zagłębiu możliwe opady deszczu połączone z burzą i silnym wiatrem. Uważajcie. Noc natomiast będzie już pogodna.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
22: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
21: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
23: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
21: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotrkowskiej i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
24: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
21: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
19: SK Śląsk News.
17: Piotr Wikar, zapraszam. Upał utrudnia aktywność fizyczną. Gdy temperatury rosną, warto ograniczyć treningi na zewnątrz, mówi lekarz internista Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu.
25: Powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby ten wysiłek fizyczny nie był podejmowany między godziną 10 a 16. Można trening spokojnie wykonać w godzinach porannych czy wieczornych.
17: W czasie upału warto trenować pod dachem w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie nie ma ryzyka przegrzania. Na kolejne newsy z regionu zapraszam równo za godzinę.
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
29: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja 2 z tych już zaliczyłam.
3: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Męsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
29: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
3: Kasia Męsierska.
29: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się
0: no, nie mogę, ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej łasce, powiedzcie, co was tak tam bawi.
0: Nie mogę, bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle ciesz się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe.
0: Że nie ma innych cięć w tej firmie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Sklep Biedronka.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.

0: rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV EURAGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV EURAGD w godzinach 9:21.
6: I po reklamie.
7: Eska.

Lego. Lego. Lego.

0: Zaczynają się wszyscy! Bardzo lubię tego pana.
1: Kaśka Sochacka. A, ty już do przodu.
2: Ja już do przodu.
1: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Wejsierska już żyje Bałzą.
2: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
1: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bałzy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
2: I zrób się teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia Wrodgłoska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
2: też
1: jak hiszpańska.
2: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
1: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
2: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze, no może do Hiszpanii nie zdążycie,
1: ale w góry na przykład
2: w góry?
1: Już tak,
2: dlaczego
1: nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to też jest bardzo dobry trop.
2: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
1: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
2: Nasza, chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
1: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
2: wybrać. A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
1: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
17: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
18: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
17: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
19: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
0: No to w czym problem?
19: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
0: No i?
19: No i obawiam się, że nie zdąży.
0: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
16: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
7: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Zotik, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.

0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: SK.
3: SK.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim

0: Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+.

0: www.minionki.pl i sprawdź.
1: Twoje dzieciaki kochają Minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym Minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
4: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
3: O, to tak jak ze studiami.
4: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
3: A transformacja?
4: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
3: Pewnie! Ja tu, ty tu!
5: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
9: 73. Pułku Piechoty w Katowicach, DTŚK, a dokładnie katowickie tunele w kierunku Namysłowice. Tu na pewno zaliczycie hamowanie. W tym ostatnim miejscu mieliśmy niedawno stłuczkę, uważajcie. Tak zresztą jak na niespokojną pogodę. Dziś jeszcze w regionie możliwe burze i ulewy.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 16, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem. A sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
11: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
12: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
11: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
10: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć w

0: Łącznie zarząd placówki, a nie rada nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
1: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
0: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
2: SK Śląsk. Sport.
3: Piotr Wikar, zapraszam. Już w niedzielę na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Mireckiego w Sosnowcu odbędzie się mecz tenisa plażowego. Gościem specjalnym będzie Aleksandra Adamska, czołowa polska zawodniczka tenisa plażowego. O godzinie 9 rozpoczną się warsztaty, a po nich turniej Open dla każdego chętnego.
4: Wystarczy tak naprawdę przyjść i zobaczyć, że jest to łatwe. Na tych warsztatach zdecydowanie człowiek się dowie już tyle, że może udział wziąć bez problemu w turnieju.
3: To Marta Pawłowska z Beach Tennis Poland.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz! Radio SK!
7: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
8: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
7: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Motaya Cruz. Break Your Heart, to nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice.

0: wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
2: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
1: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku. I
2: może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł? Mhm.
1: Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
0: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Dokładnie, tak jest.
2: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
0: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Zakładam, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK-owy Messenger.
2: Sobry i Balza już za chwilę.
3: Reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego, połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Chadoman, Boys, modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko, pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
8: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event, resortjurajski.pl.
13: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
14: I dokąd wtedy jedziemy?
13: No nie wiem.
14: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
13: A, dobry komona.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
17: I Borlamie.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu i są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale to rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostanie po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK, a my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Gęki, Majko.

0: Jedziecie dobrze, to dostaniecie tysiaka, zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
1: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów. To może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
1: To rano padło. Nie, to nie monopolowy.
0: Ani policja.
1: Z drugiej mańki też nie. Nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
0: no
1: czy
0: bliżej,
1: do tej
0: bliżej
1: drugiej?
0: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
1: chociaż
0: się kierujcie.
1: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
0: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie.
1: No nie.
0: Ale
1: nie.
0: Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to SK.pl albo aplikacja Radio SK.
1: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama.
4: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
3: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Marisa zagrała w Radio SK na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Wieczowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka, 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
10: Zatorlandu?
9: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
10: Wow, super!
9: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
10: Tak, i otwarty jest codziennie.
9: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
14: Wrzesień tego roku, właśnie wtedy całkowicie zakończy się remont, a w zasadzie budowa wiaduktu w Sosnowcu w ciągu ulicy Piłsudskiego. Póki co do dyspozycji mamy dwa środkowe pasy. Wieczór na Śląsku i w Zagłębiu może upłynąć pod znakiem opadów, deszczu. Jeszcze niedawno synoptycy prognozowali też burzę. Noc pogodna, a jutro powrót wysokich temperatur. Będzie w okolicach 30. Padać nie powinno. Uwaga, w niedzielę termometry mogą wskazać nawet 35 stopni.
13: Sponsorem programu jest Ganinex. Autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
16: No taki przyszła taka pompa. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drugą, idzie ulicami.
17: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
16: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
15: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
18: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
15: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
13: SK Śląsk News.
14: Piotr Wikar, zapraszam. W Katowicach ruszył program Lokal na Kulturę. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą m.in. przedstawić we wniosku swoje kwalifikacje zawodowe i dorobek artystyczno-twórczy. Czekają przestrzenie w centrum miasta.
19: Mamy 3 lokale, w 3 lokalizacjach. Aleja Korfantego 8, Krzywa 4 i dodatkowo Warszawska 67.
14: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie lokalnakulturę.pl.
20: Wrzuć na luz!
21: Teraz.
22: Międzynarodowa godzina szczęścia.
21: Nareszcie!
22: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
21: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie

0: Chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
1: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
0: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam. Ja się

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Rihanna.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Who's that chick w Radio SK?
0: Wrzucamy na Luzka Siemensierska, Michał Hanczak. Coś na złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to cokolwiek poza premią od szefa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: O,
0: także panowie,
1: bardzo.
0: Posłuchajcie. To są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, ale okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Zrobiono takie badanie, że pokazali panom zdjęcia gotowego do spożycia mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. Jak widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował, widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu
0: wyciągnąć
1: awantera i rzucić steka w twarz?
0: Z tych kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił per cielęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie?
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 20.

0: z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
11: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
14: I po reklamie.

Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17.31.
1: To jak na plaży już byśmy
2: i
1: dziś byli.
2: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
3: SK Karniaki K.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
4: Ze swoim narzeczonym.
1: Bo to jest piłkarz.
4: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
4: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: Mam pasjonat.
1: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
4: Dokładnie.
1: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
4: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu, często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
1: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
2: Maja,
1: chyba można.
2: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
1: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
4: Myślę, że tak.
1: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga!
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
4: Izba Wytrzeźwień.
2: Izba Wytrzeźwień! Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
1: Jakoś tak, ja nie wiem.
4: To była moja druga myśl.
1: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? W ogóle tego nie kumam. Skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie 100 złotych.
2: Stówkę mamy.
1: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsce, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SK.pl albo przez aplikację.
1: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
3: SK Karniaki Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK między innymi. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie to
1: być
0: chyba
1: zablokowałem.
0: Być może
1: to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć.
0: Cisza. Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To, teraz ja muszę to zrobić. To say goodbye. Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany, po tym co było teraz na antenie. Time to say goodbye.
1: Nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Przed nami 10. edycja Rapstar.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: I po reklamie.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu ze sprzętem, więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Mysierska, Michał Hanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
4: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Z tego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
12: Jutro w Sosnowcu, Katowicach czy Dąbrowie Górniczej 27 stopni. W czwartek 30, uwaga, w niedzielę nawet 35 kresek. Jutro, czyli we wtorek, na niebie mogą pojawić się chmury, ale padać już nie powinno. Kolejne dni w pełnym słońcu. Uważajcie na siebie, no już teraz szukajcie pomysłu na ochłodę.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
14: Sponsorem programu jest Decathlon.
15: SK Sport News.
13: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
14: Na program zaprosił jego sponsor.

0: Ślon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. SK Śląsk News.
1: Piotr Wikar, zapraszam. W czasie wysokich temperatur pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. Gdy robi się gorąco, szybciej tracimy płyn. Jak rozpoznać objawy odwodnienia? Na początku pojawia się pragnienie.
2: Osłabienie, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie kołatań serca.
1: Mówi lekarz internista Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. W czasie upałów należy przyjmować średnio od 2,5 do 3,5 litra płynów na dobę. Dokładne zapotrzebowanie zależy jednak od wagi ciała.
3: Imprezka. Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. No, ale żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Faruqa i Pepas, zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczyło, cześć.

Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie: ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale... Potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę... piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. Radio Esko. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
10: Zatorlandu?
9: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
10: Wow, super!
9: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
10: Tak, i otwarty jest codziennie.
9: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
11: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30%

0: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
1: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
0: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
2: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fun?
2: Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fun. Zawsze razem.
4: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół dla młodzieży na Śląsku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
8: I po reklamie.

0: Gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK dowozi kampera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy SK-owej przywiezie do was kamper. I to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić. W aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo, czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. Radio SK. I gramy. Eleniu Mali Golding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w godzinach 9:21.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
4: I po reklamie.

0: Leo Bledka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, a co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall'a Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Radio SK. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Twoje dzieciaki kochają Minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym Minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
2: To będzie ostatnie.

0: Ostatnia reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: I po reklamie.
5: Śląsk na czasie.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w ten poniedziałkowy wieczór. Przed nami Dni Miasta Tychy od 26 do 28 czerwca, czyli już w najbliższy weekend. Moc atrakcji czekać na Was będzie na placu pod żyrafą. W piątek koncerty hip-hopowe, na scenie m.in. Opał i Kaliber 44 symfonicznie. W sobotę z kolei kolejne muzyczne wrażenia.
7: Zaczynamy od koncertu raczej dla tej najmłodszej publiczności, czyli Małe TGD, a później mamy bardzo mocną żeńską obstawę. Zobaczymy Roxy, Kaję i Marylę Rodowicz.
6: Mówiła Anna Sitko z Teskiego MCK. W niedzielę z kolei na scenie zagra NA i Kult. Szczegóły na stronie internetowej Miasta Tychy.
8: Muzyką się żyje.
9: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
10: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
9: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwo Ganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie Marzenia.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka. Imprezka.
9: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban i Zalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching Mnie to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, no to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w SC. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: Temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Radio SK. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowe

Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Przed nami 10. edycja Raps.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
6: I po reklamie.
7: SK

0: Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa, 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie. I czasem czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety. Tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

Poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK 6 minut do 20, a w temacie festiwali to mamy dla was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

0: Reklama.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie. Śląsk na czasie.
4: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jak co roku będzie okazja do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz nawiązywania wartościowych relacji biznesowych. Już w środę, 24 czerwca o godzinie 16.30 w Technoparku Gliwice przy ulicy Konarskiego Start It Up, wydarzenie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Mówi Jacek Kotra z Technoparku.
5: Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał jeszcze wziąć udział, można jeszcze wysłać maila do nas z prośbą o to, żeby to pisać do listy.
4: Wśród prelegentów znaleźli się gliwiccy przedsiębiorcy Szymon Negacz oraz Tomasz Kobielski. Wydarzenie 24 czerwca.
6: Muzyka się żyje.
7: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. Eska Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Pryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Siget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK.
7: Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
9: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
7: Mati Fuczyło, to jest imprezka, a to Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat, 2 minutki po 20.

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycak. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I

0: rana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
1: A, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
0: Super, jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
1: No to
0: zrobić tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
1: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
0: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich, super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal.
1: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
0: No rewelacja, strasznie się cieszę. Dziękuję serdecznie.
1: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na SK.pl. Radio
2: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
12: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
16: I po reklamie.

Just Like a Pill. To Pink w Esce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u

0: Teraz będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i zbieramy jedenastkę Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy czterech zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być piątym. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. No, ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Westę i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Puczyło, dzięki, cześć!

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
7: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Ritual, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
8: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła Psilesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
9: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Free Zero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego, połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko, pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć. W niedzielę 27 czerwca na stadionie lekkoatletycznym

0: Sosnowcu zagości tenis plażowy, to za sprawą Aleksandry Adamskiej, czołowej polskiej zawodniczki tenisa plażowego, która podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. O godzinie 9 rozpoczną się z nią warsztaty, a po nich turniej Open dla każdego chętnego, mówi Marta Pawłowska z Beach Tennis Poland.
1: Wystarczy tak naprawdę przyjść i zobaczyć, że jest to łatwe, bo przebijanie naprawdę w tenisie plażowym jest zdecydowanie łatwiejsze niż na przykład w standardowym tenisie. Po to robimy te warsztaty, że na tych warsztatach zdecydowanie człowiek się dowie już tyle, że może udział wziąć bez problemu w turnieju.
0: Przypomnę, turniej tenisa plażowego w Sosnowcu już w najbliższą niedzielę.
2: SK Śląsk News.
3: Piotr Wichar, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Śląsk. A rozpoczynamy tematem dotyczącym energii elektrycznej. Prąd w weekend tańszy nawet o 90%. Dotyczy to gospodarstw domowych, no i klientów Taurona. Spółka informuje, że to możliwe przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W praktyce oznacza to, że cena energii podczas weekendu wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Grzegorz Rot, prezes Tauron Polska Energia.
5: Panie prezesie, co zrobić, żeby mieć tanią energię?
4: No przede wszystkim coś zrobić. Dajemy dużą ofertę, duże możliwości, no przede wszystkim bezpieczeństwo. Wystarczy wejść na naszą stronę, przyjść do biura obsługi klienta, zadzwonić na naszą infolinię, ale rekomenduję stronę. Tam czeka na Państwa doradztwo energetyczne. Już 700 tysięcy klientów z niego skorzystało. Wrzucić podstawową informację o swoim zachowaniu, zobaczyć, gdzie jesteśmy, jak zużywamy, jaką mamy charakterystykę. Nasz doradca podpowie Państwu najlepsze rozwiązanie. To, co ja dzisiaj, tak szef kuchni poleca, to są tanie godziny. To dzisiaj wprowadzamy do obrotu, do Państwa propozycji. To są tanie godziny na kolejny rok. Pierwszą główną informacją, podstawową informacją jest to, że wyznaczamy rok do przodu konkretne ceny energii elektrycznej w każdej godzinie, w każdym dniu. Brzmi skomplikowanie, a tak naprawdę jest bardzo proste. Drugą rzeczą, którą chcemy zakomunikować, to jest to, że są pierwsze, bardzo konkretne efekty transformacji energetycznej. Niedawno mówiliśmy o czymś takim, że zwiększyliśmy wolumen naszych źródeł odnawialnych. Widzimy, że energia elektryczna latem, głównie z tego faktu, że mamy dużo fotowoltaiki zainstalowanej w systemie, jest bardzo tania. Przenosimy to na klientów. Dajemy w okresie drugiego i trzeciego kwartału, czyli 6 miesięcznie rocznie, specjalny rabat w weekendy od 9 do 17 90%. Czyli 90% tańsza energia elektryczna w godzinach 9-17, całe weekendy przez 6 miesięcy w roku. Połowę roku mamy bardzo, bardzo tanio. To jest oferta dla wszystkich klientów, którzy skorzystają z naszej propozycji, dla klientów obecnych i przyszłych klientów Taurona. A co jest istotne, rok temu proponowaliśmy pierwszą wersję tego produktu. Do tej pory skorzystało z tego 40 tysięcy klientów. I to jest druga twarz tej oferty. Mówimy i proponujemy tu dla obecnych i przyszłych klientów bardzo elastyczne rozwiązanie. Czyli mówimy tak, my dajemy gwarancję jako firma, natomiast klientka w każdym momencie ma prawo wyboru. Czyli jeżeli po 6 miesiącach, po miesiącu, po 2 dniach zdecydujemy się na zmianę, mówimy, że to nie jest produkt dla nas, albo chcemy wybrać inne rozwiązanie, albo w nowych produktach jest taniej. Każdy klient, każda klientka ma prawo zmiany. Bezpłatnie, bez problemów, najlepiej drogą elektroniczną. I to jest oprócz taniej energii, zielonej energii, to i oprócz tego, że całe procesy są bardzo proste i głównie oparte o systemy cyfrowe, mamy bezpieczeństwo. My dajemy bezpieczeństwo, gwarancję ceny, gwarancję bezpieczeństwa, gwarancję realizacji kontraktu, a klient i klientka ma pełną elastyczność. Może dokonać zmiany w każdym momencie. To jest największy według mnie poziom zaufania, ale też otwarty.

0: Firmy energetycznej, która może być skierowana do klienta i do klientki.
1: Czyli udowadniacie, że OZE to nie jest ROZE?
0: Nie, OZE to nie jest ROZE. Nie, OZE to potęga w połączeniu OZE, czyli to, co my robimy, wiatr na lądzie, słońce, woda, wsparte magazynami energii, tymi wielkoskalowymi, ciepłem, które może być konwertowane i jest konwertowane na power to heat, wsparte pikerem, który w Jaworznie budujemy, i magazynami u klientów, samochodami elektrycznymi, czy ten świat nowej energii, to jest wielka potęga. Natomiast ważne jest to, co też pan marszałek mówił dzisiaj na tym spotkaniu, że w tym samym momencie budujemy świat nowej energii, przyszłość nasz wszystkich, przyszłość biznesu, przyszłość naszego społeczeństwa. I energetyka już nie jest tylko branżą, energetyka jest integralną częścią gospodarki i społeczeństwa europejskiego i też polskiego. W okresie, żeby to się wszystko wydarzyło, potrzebna jest energetyka konwencjonalna, którą też posiadamy. Ona ma coraz mniejsze znaczenie w produkcji energii elektrycznej, ale ma ogromne znaczenie w stabilizacji systemu. Tak długo, jak będziemy konwertowali system na OZE-owy, oparte o magazyny itd., itd., do momentu, kiedy się pojawi atomówka i systemy, które dają stabilizację, ta energetyka konwencjonalna jest niezbędna. No i tutaj też my jako Tauron służymy społeczeństwu, gospodarce i prowadzimy ten biznes. No, tak to wygląda. Jak poobiecaliśmy klientom, że faktura będzie łatwiejsza, będzie prostsza, zrobiliśmy rok temu uproszczenie, tak zwany ten cover letter, który wprowadzaliśmy. Teraz wprowadziliśmy fakturę uproszczoną do minimum. Ktoś może powiedzieć, że można by jeszcze zrobić? Pewnie. Ale mamy jeszcze co najmniej 50 lat do tego, żeby co roku coś ciekawego wprowadzać. Wiemy o czymś takim, że ta faktura jest dobra, bo widzimy ilość zapytań, ilość klientów, którzy do nas dzwonią i pytają o rozliczenia. Spadło to nam o 25% rok do roku. Widzimy po drugiej stronie, jak mówiliśmy o czymś takim, że przygotujemy oferty te taryfowe po to, żeby obniżać cenę energii elektrycznej. To rok do roku zwiększyło nam się o 100% ilość klientów, którzy przeszli na taryfy na strefowe. Daję przykład, w tym roku to jest 50 tysięcy, w zeszłym roku to było 25 tysięcy. Dzięki naszej promocji, daję tylko przykład, przejście na taryfę G13 grupy Tauron, to daje możliwości ograniczenia rachunku 20%. Także to są, kiedy mówiliśmy rok temu, że będziemy byli najbardziej przyjazną firmą w zakresie przyłączeń nowych klientów, no to dzisiaj uruchamiamy system 1 lipca precyzyjnie, gdzie komunikujemy, 1 lipca będzie uruchomiony system dedykowany dla wszystkich klientów, kiedy będziemy mogli wystąpić warunki przyłączeniowe i tak naprawdę uzyskać warunki przyłączeniowe w 100% online, łącznie z doradztwem po naszej stronie. Także jedna rzecz to taniość, ekologia to przyszłość, ale ten prosty interfejs, proste relacje nastawione na klienta, zorientowane na klienta, to jest coś, co mamy w swoim DNA i co będziemy na pewno kultywowali w kolejnych odsłonach naszej strategii. Ale oczywiście, że tak, w strategii, którą zakomunikowaliśmy, to jest zdecydowane zwiększenie wolumenu na wietrze i to jest ten element, który my w chwili obecnej głównie eksplorujemy. Wiatr onshore, czyli na lądzie, najtańsza technologia, najtańsza energia elektryczna, którą możemy w chwili obecnej zaoferować klientom. Absolutnie nikt na świecie nie wie, na pewno ja, jak będzie wyglądała energetyka za 20, 50 czy 100 lat. Ale wiem, że w perspektywie kolejnych 10, 15 czy 20 lat najtańszą formą energii elektrycznej, którą możemy dać klientowi, to jest energia z wiatru na onshore. Jeżeli powiemy ten sposób, że zbudujemy duże ilości wiatru i my do tego zmierzamy, uzupełnimy ją fotowoltaiką, która jest, wybudujemy magazyny, my dzisiaj budujemy 600 MW w magazynach wielkoskalowych. Uzupełnimy o to. Zaangażujemy też klientów w te taryfy dynamiczne, dlatego mówię, że 60% klientów chcielibyśmy, żeby byli zaangażowani różne formy taryf, tak? Czy taryfy dynamiczne, czy strefowe. To jest zaangażowanie, które pozwala na konkretne efekty. Już mamy 50% klientów ma już liczniki zdalne, czyli ma pełną kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej. Za 30 roku będzie to 100% klientów. Czyli proszę zobaczyć, że to, o czym mówimy, to się dzieje tu i teraz. Wiatr, magazyny energii, słońce. My też komunikujemy, że jesteśmy zainteresowani tą energetyką, taką tą stabilizacją. W związku z tym budujemy te pikery. To są takie źródła szczytowe oparte o gaz. czy zasilane gazem. W Jaworznie taka inwestycja już się toczy. W chwili obecnej negocjujemy zakup turbiny, ale równocześnie mówimy, że mamy kilka miejsc, gdzie te instalacje

mogą być również wdrożone. Mocno eksplorujemy proces związany z termiczną obróbką odpadów. Mamy swoje aktywa, mamy swoje miejsca. Oczywiście przy akceptacji społecznej i zaangażowaniu też samorządów uważamy, że to jest dobry kierunek, tym bardziej, że odzyskiwanie energii z odpadów w sposób bardzo ekologiczny i przyjazny środowisku jest czymś naturalnym i stosowanym na całym świecie. Oczywiście wymaga zgody i akceptacji społecznej. To jest kierunek. W chwili obecnej analizujemy mocno wejście też w projekty związane z SMR-em. Mamy kilka projektów, które się toczą. Myśmy do strategii komunikowali systematycznie, analitykę robimy. Jeżeli taka technologia się pojawi, taka już nie deklaratywnie, tylko już w sposób bardzo konkretny i osiągalny biznesowo, to będziemy mocno to eksplorowali. W chwili obecnej też szukamy i analizujemy nasze grunty, gdzie taka elektrownia mogła być posadowiona. I projekt, który jest dla nas bardzo ciekawy, to jest też projekt elektrowni śródpompowej w Rożnowie. To jest elektrownia, która może zastąpić wiele magazynów, które w chwili obecnej też importuje się. 100% local content, no bo to jest tu, to jest też zwiększenie bezpieczeństwa, to jest duża inwestycja i zastrzyk w gospodarki w danym miejscu. To są takie rzeczy. No, teraz duży projekt w Pilchowicach, kiedy łączymy energetykę i biznes z kwestią bezpieczeństwa. Tak? Tam są nasi klienci, nasze klientki. W związku z tym remontujemy dużą zaporę w Pilchowicach. To się dzieje tu i teraz. Właśnie spuszczamy wodę. To też budzi dużo emocji.

0: tego remontu i rozwoju tego całego, tej całej infrastruktury. Także dzieje się bardzo dużo w Tauronie. Myśmy komunikowali niedawno projekt na 100 miliardów złotych z panem marszałkiem Sługą też i z ministrem Balczunem w Jaworznie. W czasie konferencji mówiliśmy o takim pakiecie dla Śląska 25 miliardów w inwestycje. To się toczy tu i teraz. Mogę powiedzieć, że jesienią tego roku pokażemy, co z tego dowiedzieliśmy, co się wydarzyło, jakie są decyzje korporacyjne i co w przyszłym roku. Także już zapraszam na kolejne trochę takie zaproszenie, ale też wykorzystuję spotkanie z Państwem, żeby do czegoś takiego samego się zobowiązać, ale też mówić, że to się będzie działo.
1: To jeszcze zapytam na koniec, Panie Prezesie, w Pana opinii rośnie świadomość mieszkańców nie tylko województwa śląskiego, ale w ogóle Polaków, kiedy jest najtańsza energia i no właśnie jak z niej skorzystać?
0: Tak. Jednym słowem tak, a teraz udowodnię dlaczego. Proszę zobaczyć 5 milionów klientów w naszej bazie, to są gospodarstwa domowe. 50% tych klientów przeszło na faktury elektroniczne i aplikacje mobilne. Konkretna wartość. Prawie 40% klientów ma już ponad 30, między 30 a 40, nie chcę teraz wprowadzać nikogo w błąd, ale na pewno to są te wartości, między 30 a 40% klientów ma liczniki zdalne AMI i znowu, co najmniej 50% ma aplikację e-licznik, czyli mierzy zużycie energii elektrycznej. Ponad 400 tysięcy naszych klientów ma panele fotowoltaiczne na swoich datach z 5 milionów klientów. To są klienci zaangażowani. Parę tysięcy klientów ma już liczniki, nie liczniki, przykład magazyny energii elektrycznej. 50 tysięcy klientów tylko w tym roku skorzystało z opcji przejścia na nowe taryfy. 40 tysięcy klientów tanie godziny. Także proszę zobaczyć, to się toczy. 700 tysięcy klientów naszych, z Taurona, weszło na doradcę energetycznego. Także ilość energii, którą my poświęcamy, tej pozytywnej, dobrej energii tauronowej, którą poświęcamy na edukację, na komunikację, przekłada się na to, co klienci wiedzą, rozumieją i też jak działają. 400 tysięcy naszych klientów z tej bazy ma zakontraktowaną zieloną energię, czyli energię pochodzącą z naszych źródeł OZE w kategoriach greenwashingu. To jest tak, że energia jest produkowana z OZE, z wiatru, ze słońca i tak dalej i wrzucana do jednej sieci. Czyli nie mamy gwarancji, że elektrony przebiegają między klientem a wytwórcą, ale mamy gwarancję, że całość energii, która została wyprodukowana zielona i wprowadzona została do sieci, została otagowana przez nas i dedykowana do tej grupy klientów. Czyli mogę powiedzieć, że każdy z nas, kto ma taki produkt, kupuje zieloną energię, bo to jest jeden do jednego zakontraktowanego, niezależnie gdzie ona się rozpływa. Ale fizyką nie walczymy, nawet nie próbuję, bo to nie miałoby sensu. Na tej podstawie muszę, ale też chciałbym stwierdzić, że może nie jest idealnie, tak, bo część klientów po prostu się tym nie interesuje i mają do tego prawo. Natomiast
1: i płacą drożej.
0: Niekoniecznie. Znaczy, to jest tak, że taryfa G11 to jest taryfa all inclusive. Mam taryfę, ona jest i nic nie muszę z nią zrobić. Po naszej stronie jest to, żeby to było tak tanie, jak to jest możliwe, ale nie taniej, bo to jest ta informacja. Jest to zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, kontrolowane i tyle. Dla spokojności klientów też mogę powiedzieć w ten sposób, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ta energia była zbyt droga, bo z jednej strony mamy regulatora, z drugiej strony mamy UKK, ale też mamy konkurencję. Także gdybyśmy się dopuścili do takiej sytuacji, że cena energii jest zbyt wysoka, to klienci nas opuszczą, a tego na pewno nie chcemy zrobić. Czyli mamy potrójną weryfikację. Natomiast chcę powiedzieć, że dla klientów, którzy szukają oszczędności, szukają zmiany, no to chociażby przejście na taryfę dynamiczną, na tanie godziny, zmiana taryfy, taryfy dystrybucyjnej z G11 na G13 czy na G12, to są wszystko szanse na to, żeby mieć taniej, natomiast coś trzeba zrobić. To ten pierwszy krok. I chcę powiedzieć, że te wszystkie wskaźniki, które my badamy, mam tak zwane wskaźniki mówiące o tym, ile energii muszę włożyć do tego, żeby coś zrobić, one są bardzo na europejskich poziomach. Czyli jeżeli tylko wejdę na stronę internetową, sprawdzę, kliknę, wypełnię prosty formularz, to się dzieje. Mogę to zrobić w biurze obsługi klienta, czy też na infolinii. Ale tak jak w życiu, trzeba coś od siebie dać, żeby dużo więcej dostać.
2: Zmieniamy temat. Tlenek węgla może zabijać też latem, ostrzegają strażacy. Jest on szczególnie niebezpieczny wtedy, gdy na zewnątrz jest bardzo ciepło. Niewłaściwa wentylacja i problemy

0: ciągiem kominowym mogą doprowadzić do cofania się spalin.
1: Młodszy brygadier Wojciech Chojnowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.
2: Tlenek węgla kojarzy się głównie z zimą. Wtedy wyjeżdżacie często, natomiast okazuje się, że ten tlenek węgla nie jest tylko zimą, ale latem podczas takich gorących dni.
1: Oczywiście staramy się cały czas i apelować, zwracać uwagę, że tlenek węgla to nie tylko sezon zimowy, grzewczy, ale również sezon letni, czego było przykładem ostatni weekend, gdzie mieliśmy bardzo dużo interwencji z tym związanych. To było spowodowane kilkoma powodami. Po pierwsze, było bardzo gorąco. Wszyscy na zewnątrz mieli 30-parostopniowy upał, czuli, więc żeby się chronić swoje mieszkania przed tym upałem, zamykają okna, nie wietrzą tych mieszkań, no po czym chcą się wykąpać, użyć urządzeń gazowych, które no niestety do prawidłowego procesu wymagają dopływu świeżego powietrza. No i na skutek tego dostawaliśmy mnóstwo zgłoszeń. Bywało tak, że musieliśmy wspomagać się zastępami z sąsiednich miast, bo tyle wysypało się zgłoszeń na raz, gdzie jeździliśmy i potwierdzało się obecność tlenku węgla, ale było to spowodowane zbyt szczelnym mieszkaniem. I tu też apel od zarządców, bo kominiarze, którzy przychodzą, bo też sprawdzaliśmy to, wydają zalecenia, aby zapewnić odpowiedni napływ świeżego powietrza do mieszkania, bo po termomodernizacji mamy super fajny, nowoczesny okna, jest cieplej, szczelniej, ale nie dbamy o to, żeby dopływ był zapewniony świeżego powietrza, no i stąd powstaje tlenek węgla.
2: Czyli co, tracimy czujność trochę, prawda?
1: Tak, bo myślimy, że ten problem nas dotyczy tylko w okresie zimowym, a latem no przecież no, nic się takiego nie dzieje. Niestety, mamy to samo, co zimą. Nie chcemy, żeby tym razem, latem, żeby gorące powietrze weszło, zimą, żeby zimne powietrze i mamy tak szczelne mieszkania, że zapominamy, że do procesu palenia jest potrzebne świeże powietrze.
2: Dlaczego to powietrze tłoczy nam do domu?
1: Dlatego, że w mieszkaniach, do którego nie wchodzi świeże powietrze z zewnątrz, robi się podciśnienie i jest ono zasysane z dostępnych przewodów kominowych. Jeżeli mamy tylko przewód kominowy odprowadzający spaliny, to może następować w tym momencie tak zwana cofka, że zasysane są z powrotem te spaliny do mieszkania, do komory w piecu gazowym i intercję i mamy bardzo dużą ilość nadprodukcji produktów spalin i powstaje tlenek węgla.
2: Czyli nawet jak jest gorąco, nie zapominajmy o tym, żeby to okno uchylone zostawić.
1: Jeżeli chcemy się wykąpać, no to musimy zapewnić dopływ świeżego powietrza, żeby trochę jednak przewietrzyć to mieszkanie.
2: Kilka wyjazdów mieliście związanych z tlenkiem węgla. One zakończyły się szczęśliwie?
1: No mieliśmy 11 interwencji jednego dnia. Podczas jednej interwencji na skutek otrucia tlenkiem węgla jedna osoba i dwoje dzieci zostały zabrane do szpitala celem dokładniejszych badań i ewentualnego leczenia.
2: Czy te osoby posiadały czujki?
1: Tak, w kilku mieszkaniach zadziałały właśnie czujki, więc one zaalarmowały, że coś jest nie tak. Więc tu, kiedy przyjechaliśmy, sprawdzaliśmy dodatkowo mieszkania w pionach, gdzie nie było też czujek i tam stwierdzaliśmy obecność też również tlenku węgla.
2: Czy w przypadku, gdy zadziała u nas w mieszkaniu czujka, czy wzywać straż pożarną, czy wystarczy przewietrzenie mieszkania?
1: Pierwsze oczywiście, no najważniejsze, żeby otworzyć, przewietrzyć to mieszkanie, a oczywiście zgłosić to na numer alarmowy 112. Natomiast no tu radziłbym zastanowić się, zobaczyć, czy my sami nie spowodowaliśmy to zagrożenie, bo jeżeli kominiarz przychodzi, wykonuje przegląd i w tym przeglądzie, dokumencie z przeglądu zapisuje konieczność zapewnienia napływu powietrza poprzez zabudowanie napowietrzaków w oknie, a my tego nie zrobiliśmy, no to wiemy, skąd powstaje to zagrożenie i powinniśmy podjąć stosowne działania, żeby wyeliminować to zagrożenie.
2: U nas czujka mogła zadziałać, ale sąsiad poniżej tej czujki mógł nie mieć.
1: Tak, dokładnie, dlatego, że tlenek węgla potrafi się rozprzestrzeniać również przewodami nie tylko w naszym mieszkaniu, ale w mieszkaniach sąsiednich. I dlatego zadaniem straży pożarnej jest sprawdzenie, czy do tego zagrożenia nie doszło w innym mieszkaniu. Czasami może być tak, że to nie my jesteśmy sprawcą, ale u nas zadziałał ten czujnik tlenku węgla, bo się okazało, że z sąsiedniego mieszkania, piętro wyżej, piętro niżej, czy innego mieszkania, ten tlenek węgla się wydostał i dostał się do naszego mieszkania.
2: I co, wy przyjeżdżacie i sprawdzacie całe piony, tak?
1: Tak, wtedy dokładnie sprawdzamy, czy wszędzie jest ok, czy nikomu się nic nie stało. Sprawdzamy miernikami wielogazowymi, żeby zapewnić bezpieczeństwo osobom w budynku.
2: Czy tutaj temperatura ma znaczenie, czy na przykład powyżej 30 może się tak dziać, że to powietrze gorące będzie tłoczyć, czy to nie ma znaczenia, czy jest 28, czy 35?
1: Upały swoje robią, dlatego że przewody wentylacji grawitacyjnej w tych okresach, szczególnie właśnie upałów, też mają zaburzone swoje ciągi. Jeżeli zbyt dużo mamy szczelnych mieszkań, no to jakoś dochodzi do cyrkulacji zwrotnej, gdzie to powietrze za

0: zamiast z mieszkań zużyte wyprowadzane być na zewnątrz, jest powrotem zasysane, no i dochodzi do takich sytuacji.
1: W czasie wysokich temperatur pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. Gdy robi się gorąco, szybciej tracimy płyny, mówi lekarz internista Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu.
2: Zdrowie w upały jest ważne dla każdego. Często myślimy, że tylko dotyczy ono osoby starszej i dzieci, ale nawet osoby zdrowe, które podejmują nieadekwatny wysiłek, nawadniają się w sposób nieodpowiedni do podejmowanych wysiłków, mogą niestety odczuć niekorzystne skutki upałów. Odwodnienie jest niedoborem płynu w organizmie, często łączącym się też z zaburzeniami elektrolitowymi, które wpływają na całościową homeostazę organizmu, mogące powodować różne niekorzystne z tego tytułu skutki, czy to powikłania zakrzepowo-zatorowe, czy ogólne objawy typu osłabienie, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie kołatań serca, więc tych objawów związanych z odwodnieniem może być mnóstwo w zależności od tego, czy jesteśmy chorzy przewlekle, czy tak naprawdę tych chorób żadnych nie posiadamy. Seniorzy są narażeni w szczególności na odwodnienie z uwagi na to, że u nich też samo pragnienie jest zdecydowanie zmniejszone. Oni często nie zdają sobie sprawy z tego, czym może się skończyć nieadekwatny wysiłek, wyjście na spacer w zbyt wysokiej temperaturze, nie zabranie ze sobą butelki wody, nie zabezpieczenie na przykład się w odpowiedni sposób w nakrycie głowy czy ubranie jasnego ubrania. Tutaj tych czynników, które mogą przyczyniać się do odwodnienia, może być tak naprawdę mnóstwo. U osób zdrowych na pewno to spożycie wody powinno być relatywnie zwiększone do 3, 3,5 litra, a nawet przy jakichś ekstremalnych wysiłkach więcej. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby ten wysiłek fizyczny nie był podejmowany w szczycie temperatur między godziną 10 a 16. Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście, wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych, kiedy już jest troszeczkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność, ale tak naprawdę, mówię, wszystko zależy od człowieka i od tego, jak on się czuje i od tego, jakie ma doświadczenia też z tymi upałami. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia. W szczególności w szczycie temperatur na pewno, jeżeli ktoś chce podjąć jakikolwiek wysiłek, to proponowałbym go przełożyć na godziny jednak wieczorne. W zależności, jaką mamy postać do odwodnienia, jak skrajnie do niej doprowadziliśmy, czy są to tylko kurcze cieplne, kiedy możemy pacjenta oficie nawodnić, zraszać na przykład zimną wodą, umieścić w pomieszczeniu z troszeczkę chłodniejszym, czy doszło na przykład do udaru cieplnego, gdzie mogą pojawić się zaburzenia świadomości, wtedy już niestety będzie potrzebna reakcja czy to zespołu ratownictwa medycznego, czy innych z placówek medycznych.
1: A teraz przenosimy się do Katowic. Współczesna interpretacja strojów śląskich w samym sercu miasta. Na rynku w Katowicach odbył się nietypowy pokaz Śląskie Przetworzenie. Zorganizowali go licealiści w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej na zajęciach z edukacji regionalnej. Na miejscu był Darek Brąbusz.
3: Barbara Kowaczek-Jędrasik, pełnomocnik prezydenta miasta Katowice do spraw regionalizmu, edukator regionalny.
4: Powiedzmy, pani profesor, w takim razie, co to za nietypowa, no właśnie, co to za nietypowy pokaz mody jeszcze przed Teatrem Śląskim?
3: Nietypowy, może nie, że nietypowy, ale inspirowany Śląskiem. W ramach innowacji pedagogicznej postanowiłam dla klasy architektury połączyć ich zakres wiedzy, czyli znajomość w jakiś sposób brył, tak, przestrzeni, z uczeniem się o Śląsku poprzez strój śląski. Szeroko pojęto, od stroju cieszyńskiego, poprzez opolski, poprzez rozbarski. No i tak po prostu powstała idea zrobienia tutaj przed Teatrem Śląskim pokazu, w którym wystąpi młodzież, ale wystąpi też grupa rekonstrukcyjna, która chodzi w autentycznych strojach śląskich, grupa Forbudka z Miejskiego Domu Kultury Katowice Kostuchna.
4: Możemy nieco więcej zdradzić, zwłaszcza mieszkańcom spoza Śląska, co zobaczą tutaj?
3: Zobaczą najpierw tradycyjne stroje, czyli te, które znamy, jak to się mówi, ze zdjęć, tak, choćby nawet muzealnych. Natomiast później zobaczą kolekcję przygotowaną przez młodych ludzi, którzy inspirowali się tymi strojami, czyli jakby szukali detali, które mogliby zastosować w przed siebie uszytych strojach. Część strojów jest oczywiście szyta, część strojów jest tworzona z drugiej ręki, czyli second handów, ale każdy z nich zawiera pewien element, który jest właśnie nawiązaniem do stroju śląskiego.
4: Ile w sumie tych strojów i ile osób bierze udział w tym pokazie?
3: W pokazie udział bierze około 30 osób, z czego powstało, młodzież stworzyła 14

0: nastroje.
1: Co to osobiście daje tym młodym ludziom?
0: Ja myślę, że przede wszystkim dla tych młodych ludzi to są niesamowite emocje i to są chwile takie, które będą pamiętać zawsze. Wyjście na wybieg pod Teatrem Śląskim w przez siebie zaprojektowanym i wykonanym stroju na pewno jest wielkim wow dla tych młodych ludzi i myślę, że pokazuje im też, że my jako Ślązacy możemy inspirować innych, pokazywać nasz Śląsk właśnie poprzez detale, poprzez architekturę, poprzez rzeczy, które możemy spotykać na co dzień. Nie musi to być nic, co jest bardzo wysoko górnolotne.
2: Sonia Pryszcz-Botyr, Kultury Południowej.

0: że my jako Ślązacy możemy inspirować innych, pokazywać nasz Śląsk właśnie poprzez detale, poprzez architekturę, poprzez rzeczy, które możemy spotykać na co dzień. Nie musi to być nic, co jest bardzo wysoko górnolotne.
1: Sonia Pryszcz-Botyr.

0: czuję.
1: Jesteśmy w bardzo szerokim wachlarzu, jak pan widzi. Mamy stroje pszczyńskie, rozbarskie. To, co pan widzi, to są stroje na beztydzień, czyli robocze. Z naturalnych włókien, zdobione ręcznie. Reprezentujemy pracownię rekonstrukcji stroju śląskiego. Mamy wśród nas panie, które się zajmują haftem, koronką klockową, szyciem. Wykonujemy kroje, ale też korzystamy z wykonawstwa firmy bardzo znanej.
0: Czy tutaj są też jakieś stroje od święta?
1: Będziemy w drugim rzucie prezentować. Mamy całą garderobę skompletowaną, także pierwsza odsłona jest robocza, bo jak wiadomo, śląskie baby były bardzo robotne, a od święta zobaczycie Państwo później.
0: To proszę powiedzieć, ta współpraca z młodymi ludźmi jak wygląda?
1: No, mam nadzieję, że owocnie. W naszej grupie są też to pokolenie całkiem młode, czyli wnuki w wieku przedszkolnym i tu pokładam dużą nadzieję. A młodzież, to co obejrzałam przed występami, jest świetnie przygotowana, bardzo fantazyjnie potrafią wykorzystywać te elementy stroju i naprawdę no, myślę, że jest to rozwojowe. Strój śląski ma w sobie bardzo duży potencjał. Liczę, że będzie trwał.
0: A myśli pani, że mamy do czynienia z renesansem takich strojów?
1: Olbrzymim. Jest duże odrodzenie stroju śląskiego i to widzę w każdej postaci. My na przykład, ta grupa się stworzyła oddolnie, to nie jest narzucone. Tutaj takim inicjatorem była pani Ewa Połap, mieszkanka. I znalazła się grupa 10-12 pań, które same z siebie ubierają się w te stroje. My z przyjemnością robimy to dla siebie, dla własnej przyjemności. Poza tym jest to olbrzymia frajda, jak ja się ubieram i nikt nie wie, że to pani kierownik idzie. Jest to bardzo zabawne, jest się nierozpoznawalnym, a przy okazji wraca się do wspomnień dzieciństwa, bo większość z nas pochodzi z tych stron.
0: Czyli ludzie spoza Śląska pytają panią, co ma pani na sobie założone?
1: Tak, to zawsze budzi duże zaciekawienie, ale my też staramy się zrobić rekonstrukcję strojów XIX-wiecznych. Wśród nas jest pani, to zobaczycie przy prezentacji, która ma strój z terenu Nysy, koniec XIX wieku. Starałyśmy się to zrekonstruować i to nie jest to, co widzimy na ogół w zespołach, bo stroje śląskie, które prezentują zespoły śpiewacze, są inne. One są wszystkie jednakowe, nie mają jakby tej konotacji wcześniejszej, XIX-wiecznej. To już jest międzywojnie, można powiedzieć, a nawet powojenne czasy niektóre, bo już tych eksponatów codziennego stroju jest bardzo mało. One uległy zniszczeniu, bo to był strój używany na co dzień, prany, niszczony, wyrzucany. My się tu opieramy na własnej pamięci i przyznam się, że ja pierwszy wykrój jakli zrobiłam z oryginału starej jakli po babce, którą ze strychu przyniosłam, sprułam na kawałki i te wykroje posłużyły nam wszystkim do zrobienia naszych własnych.
2: Witam was pięknie, ja będę go dać po naszybu, bo tu my są w Katowicach i stroje rozbarskie, bo akurat pochodzę z Piekor, więc mnie są bliższe. Także prosimy pana Marcela.
3: Jowca, byście tu nie przyszli.
4: Cieszymy się, że właśnie możemy zrobić to na taką dużą skalę.
0: Co masz na sobie założone?
5: To jest nasza współczesna interpretacja strojów śląskich, ponieważ tak jak moja koleżanka wcześniej wspomniała, dostaliśmy taką możliwość. Tutaj mam na sobie komplet jeansowy składający się z kamizelki, jeansów i kaszkietu, a z tyłu mam wzory śląskie.
0: Czyli chodzi o to, że pokazujecie dzisiaj ludziom w nowszej, nowatorskiej wersji stroje ze Śląska.
4: Tak, właśnie łączymy takie stroje codzienne, ale ja na przykład też mam połączenie trochę eleganckiego stroju z takimi właśnie elementami stroju ludowego.
0: Ludowego, czyli taki odświętnie. Co masz na sobie?
4: Ja mam na sobie połączenie z stylu boho oraz właśnie z elementami stroju śląskiego.
0: U ciebie sporo czerni.
6: Tak, tak, bardzo dużo. Dużo koronki, dużo czerni. Tak, no, tak próbowałam trochę bardziej w gotycki styl i powiązać z ludowym.

0: No właśnie, to jest takie połączenie nowoczesności ze śląską tradycją?
1: Tak, starałyśmy się to, właśnie te wstążki, śląska tradycja to pokazuje właśnie i no.
0: Co było najtrudniejsze?
1: Najtrudniejsze to było chyba zrobienie opaski. Musiałam właśnie przyszyć wstążki i ten materiał taki śliski był i było ciężko po prostu się tam.
0: Sporo pięknej biżuterii.
1: Tak. Większość jest z Vinted, jakichś second handów i pożyczona od babci.
2: Ja mam długą suknię oraz bluzkę. Próbowałam się zrobić coś na w stylu wdowy pożałobnej. Dodałam również dużo elementów takich naturalnych kwiatów kolorowych, żeby jednak wprowadzić tutaj ten kontrast między czernią a kolorami.
0: Piękne rękawiczki koronkowe.
2: Dziękuję bardzo. Akurat są tam z Chińczyka, także tutaj na szybko były kupowane, ale rzeczywiście ta koronka dodaje tutaj dużo efektu.
0: Czyli można nawet Chińczyka połączyć ze śląskością?
2: Tak, oczywiście. Tak naprawdę można wziąć rzeczy ze swojej szafy, które były nieużywane, kupić nowe lub second handów lub właśnie jakieś takie Chińczyki. Można używać różne rzeczy z różnych źródeł.
0: Co tobie daje udział w takim pokazie?
3: To na pewno ciekawe doświadczenie. Nigdy jeszcze nie miałem okazji brać udziału w czymś takim. Myślę, że jest to też takie fajne promowanie jakby śląskiej tradycji, kultury przez te stroje. Jest tutaj bardzo dużo uczniów właśnie ze szkół ponadpodstawowych w Katowicach, dlatego będą mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda i myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie.
0: A co masz na sobie?
3: Mój strój jest inspirowany strojem rozbarsko-bytomskim. Mam na sobie wysokie czarne buty, brązowe spodnie, białą koszulę. Głównym elementem mojego stroju jest kamizelka, bezpośrednio zaczerpnięta z strojów ludowych oraz taki dodatek mojej własnej inwencji, czyli chusta zawiązana pod szyją.
4: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę naprawy odcinka A1 w Dobieszowicach. To początek prac na zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. W sumie za ponad 36 milionów złotych zostanie wyremontowany 16-kilometrowy odcinek drogi. To najbardziej uszkodzony fragment autostrady w Polsce. Droga zmieni się nie do poznania, mówi Szymon Haczyk z GDDKiA i to dobra wiadomość dla kierowców, którzy nie pozostawiają suchej nitki na drodze. Szczegóły w materiale Darka Brombosza.
5: Poznaliśmy wykonawcę naprawy pierwszego odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Jest to konsorcjum firm Kolas Polska oraz Antex 2 za ponad 36,3 miliona złotych. Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód. Jeżeli do 22 czerwca nie wpłyną odwołania, umowę podpiszemy jeszcze na przełomie 2 i 3 kwartału tego roku. Wykonawca na przeprowadzenie robót będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem oczywiście okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca. To początek działań w ramach wdrożonego programu naprawczego. Ma on na celu wyeliminowanie powstałych deformacji i uszkodzeń nawierzchni oraz korpusu drogowego autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie. Celem inwestycji jest oczywiście kompleksowa naprawa deformacji i uszkodzeń powstałych na skutek pęcznienia jednego z materiałów użytych do budowy. Przywrócimy tym samym pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu w podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę, a lokalnie do 80. Jeżeli chodzi o zakres prac, to całkowicie rozbierzemy istniejącą konstrukcję nawierzchni wraz z warstwą mezoochronną i górną częścią nasypu drogowego. Nową konstrukcję drogi wykonamy w technologii bitumicznej z zastosowaniem warstwy antypoślizgowej z piasku równoziarnistego, geomembrany uszczelniającej oraz geomateraca z kruszywa stabilizowanego georusztem. Taka technologia również pozwoli na zabezpieczenie autostrady przed przedostawaniem się wody opadowej i roztopowej do korpusu drogi. Wykonamy również oznakowanie poziome i pionowe, a także zamontujemy nowe pawiewy ochronne. Z kolei w ramach prac branżowych planujemy wymianę i remont istniejących elementów systemu odwodnienia drogi, przebudowę kanalizacji deszczowej, a także odtworzenie krawężników oraz pustów. Wyremontujemy ekrany akustyczne, co pozwoli na utrzymanie właściwej ochrony przed chaosem terenów sąsiadujących z autostradą. Pracom naprawczym poddane zostaną również dwa obiekty inżynierskie, mianowicie wiadukt w ciągu autostrady oraz nad trasą główną wraz z dojazdami.

0: zakresie planowanych działań znajduje się również remont przepustu drogowego. Jednym z zadań wykonawcy przed przystąpieniem do naprawy będzie opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na rolę, jaką w naszym województwie pełni autostrada A1, warunkiem zatwierdzenia tej dokumentacji będzie konieczność utrzymania ciągłości ruchu na trasie w trakcie prowadzonych robót. Remont pierwszego fragmentu trasy jest częścią szerszego programu przywracania pełnej sprawności technicznej autostrady. Cały odcinek został podzielony na 13 niezależnych zadań realizacyjnych. Termin i kolejność ich realizacji uzależnione są m.in. od stopnia uszkodzenia i deformacji poszczególnych fragmentów trasy, a także możliwości technicznych i logistycznych. Kluczowa jest też możliwość wprowadzenia optymalnych zmian w organizacji ruchu wpływających na jego płynność, a także pozyskanie środków finansowych na realizację.
1: Przepraszam bardzo, panie kierowco, chciałem pana zapytać, bo pan zawodowy kierowca, pytam o te nieszczęsne fale Dunaju tutaj, jak to pan ocenia tą autostradę A1?
2: To już jest kupę lat taki, co się nic nie robi, to jest kupę lat taki. Nie wiem, to powinni zamknąć połowę jedną tak jak gdzieś robią, a drugą połowę robić, a oni nic nie robią.
1: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
2: Albo trzeba jechać 90, żeby iść powietrzem, albo 40.
1: Jest to niebezpieczne w pana ocenie?
2: Na pewno, że jest niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne.
1: Widział pan już tutaj jakieś niebezpieczne sytuacje?
2: No każdy jedzie wolno, no ja tu raz w tygodniu przejeżdżam, nie? Do tego, to każdy jedzie wolniej. No.
1: Myśli pan, że to jakoś wpływa też na sam samochód, na to, że się szybciej zużywa albo psuje?
2: Pewnie, że wpływa na amortyzatory, na sprężyny jak u samochodów, no pewnie wpływa.
1: A przecież to autostrada jednak.
2: No autostrada, A1. No ale no nic się nie poradzi. Dobra, jadę.
1: Dzień dobry, przepraszam bardzo panie kierowco, widzę, że zjeżdża pan z autostrady A1 chyba dalej w trasie. Chciałem zapytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
3: Tragedia, to jest po prostu, no jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać. Naprawdę przekichane, że tak powiem.
1: Można wypaść z drogi.

0: pytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
1: Tragedia, to jest po prostu, no jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać. Naprawdę przekichane, że tak powiem.
0: Można wypaść z drogi. Jak podróżuję?
1: 3 razy w tygodniu, także no jest takie, można powiedzieć, obciążenie trochę, nie? Bo jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę, nie? Jakiś tam ładunek taki szczególny, no to trzeba naprawdę uważać, nie? Żeby go nie przewrócić na bok, ani nie zniszczyć, no to trzeba naprawdę...
0: Mocno zarzuca?
1: Tak.
0: Ograniczenia są, ale one chyba są zbyt wysokie, te ograniczenia, bo 80 na godzinę?
1: W niektórych momentach zbyt wysokie, to racja. Też powiem szczerze, no mówię, wszystko zależy, czy się jedzie na pusto, czy z załadowanym, nie?
0: Jak pan tak obserwuje, to kierowcy tutaj uważają?
1: Powiem szczerze, ci, można powiedzieć, zagraniczni kierowcy ciężarówek, to tak, to...

0: Szczególnie to na tym odcinku uważają, no bo znają już teren, nie? Osobówek, miejscowi wiedzą, o co chodzi. No mówię, ci co przejeżdżają, o, jadą w góry, tędy akurat, no to różnie.
1: Przecież to jest jednak, jakby nie była autostrada.
0: Tak, tylko że wie pan, to już sporo czasu to już jest, nie? To już jest jakieś, nie wiem, nie chcę tutaj w błąd wprowadzać, ale jakieś 8 lat, 10 lat już na pewno są te takie nierówności mocne.
1: W maju podpadła sama droga premierowi Donaldowi Tuskowi, kiedy tutaj przejeżdżał, bo obiecał, że będzie naprawiona.
2: Często odwiedzam Śląsk, wizytuję Śląsk, no i za każdym razem zastanawiałem się, może się w samochodzie, czy nie złami kręgosłupa na Hopkach tutaj, wiecie, na A1. Żywimi dojechać. Podjęliśmy decyzję też o znalezieniu dodatkowych środków. Ludzie muszą tu po ludzku jeździć i to w najbliższych miesiącach, a nie żebyśmy nie czekali na to kolejne lata.
0: Słyszałem wypowiedź na internecie, to racja. No aczkolwiek, no jeszcze nic się nie dzieje. Tam delikatny odcinek taki wymienili, może ja wiem, ze 30 metrów.
1: Takie łatanie.
0: Nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie.
1: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy to wpływa jakoś na stan techniczny pojazdu? On się mocniej, szybciej psuje?
0: No oczywiście, że tak, no bo jednak niektóre elementy się niszczą. Tym bardziej pod dużym obciążeniem, co niektórzy jak mają na przykład 27 ton na sobie, łączna masa pojazdu tam 40 ton niecała. No to rzeczywiście jest to naprawdę, no, niszczące, nie? I to opony, i może nawet opona wyszczelić, i no różne mogą być przypadki, no. Mi się akurat nie zdarzyło.
1: To życzę szerokości.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jak pan ocenia te nieszczęsne fale Dunaju tutaj?
3: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, można mieć awarię poduszek. Moim zdaniem powinno być to przynajmniej sfrezowane dla złagodzenia tych wielkich garbów. Bo znaki, to wie pan, wszystkiego nie załatwią. Ograniczenia prędkości, bo to jest ograniczenie prędkości do 80. Ciężarówki.

0: Dnie Europy, zawodowo oczywiście, także no chciałbym bardzo, żeby nasze drogi no spełniały, a przynajmniej takiej klasy, spełniały jakieś oczekiwania kierowców.
1: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, mocno to wpływa też na no, stan techniczny pojazdu?
0: Może na stan techniczny nie, ale osprzęt typu poduszki powietrzne może je w jakiś sposób, lub resory, jeżeli takie są wyposażone samochody, może je osłabić.
1: No i trzeba uważać na towar, bo czasami to się wie.
0: To temu właśnie mówiłem, że jeżeli jest ciężko załadowany samochód, no to bardzo trzeba uważać, bo niektórzy bardzo gwałtownie hamują przed takimi hopami, no można nawet spowodować wypadek. Nie tylko uszkodzenie towaru, ale także wypadek.
1: Do szerokości życzę. Bardzo dziękuję. I smacznego.
0: Dziękuję.
1: Chciałem zapytać też z perspektywy osobówki, jak się podróżuje po tych falach Dunaju.
2: Samochód jest dłuższy, więc mamy jak łódkę, płyniemy sobie. No.
1: To autostrad
2: też by się przydało ją troszkę, wie pan, zmodernizować, nie? Tak jak ten dalszy kawałek, co jest od Łodzi do prawie do Katowic, jest nowszy. Także tutaj też potrzeba, tak jak na tym kawałku tej łódki.

0: wrażenie, że te 80 to jeszcze zbyt szybko.
1: Znaczy wie pan, że tu nawet nie chodzi o ograniczenie, bo czy pan będzie jechał 80 czy 60, to i tak będzie problem. Tu chodzi o to, że są po prostu za duże doły, no.
0: Często podróżuje pan na tym odcinku?
1: Często podróżowałem w tamtym roku, kilkanaście razy w roku. Muszę powiedzieć, że no kilka takich niebezpiecznych sytuacji było właśnie odnośnie tych wybojów, nie?
0: Co się na przykład działo?
1: No rzuca autem, jak pan wjedzie w wybój, albo jak pan zacznie hamować. Najgorzej jest, jak pan zacznie hamować po prostu przy jakiejś prędkości i wjedzie pan w ten wybój, no to wtedy jest problem, bo wtedy przód nurkuje i to auto się zachowuje mega niestabilnie.
0: Psuje się samochód też?
1: Oj, mega się psuje. Na pewno zawieszenie cierpi, wszystkie tuleje, wszystkie gumy, całe zawieszenie.
0: To jeszcze na koniec zapytam, nie wiem czy pan słyszał, ale w maju tą trasą przejeżdżał Donald Tusk, premier. Trochę mu trasa podpadła, być może zaczną remontować.
1: No oby, ja bym chciał, żeby ten rząd się wziął w końcu do roboty, po prostu.
2: W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętej Barbary w Sosnowcu pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalne, stworzone dla nich miejsce, w którym podczas przyjmowania chemii mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, przeczytać książkę, posłuchać muzyki i porozmawiać.
3: Kowalczyk Marek, Oddział Onkologii Klinicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu.
4: Strefa wytchnienia dla pacjenta, jak ona jest ważna w procesie leczenia?
3: Jest dosyć kluczowa i istotna z uwagi na to, że komfort chory dla nas w trakcie terapii onkologicznej jest kluczowy. Z uwagi na to, że pacjenci dosyć dużo czasu niestety spędzają, jeżeli chodzi o oddział onkologii, z uwagi na to, że leczenie ma charakter cykliczny i cykle chemioterapii są podawane w różnych interwałach czasowych. Leczenie bardzo często ma charakter przewlekły, szczególnie w chorobie uogólnionej. No to ten czas, który jest spędzany na oddziale, niestety jest dosyć długi. I po to, żeby chorzy mogli w jak największym komforcie ten czas spędzać w trakcie pobytu szpitalnych, taka strefa powstała w naszym oddziale.
4: Czyli przyjmowanie chemii nawet w takich warunkach bardziej domowych, bardziej pozytywnie działa na człowieka, na jego głowę przede wszystkim.
3: Oczywiście pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną, spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital przypominał i stworzyć pacjentom jak najlepsze warunki do leczenia.
4: A gdybyśmy mogli opisać tą strefę wytchnienia, co się tam znajduje?
3: Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca, w których chorzy mogą w komfortowych warunkach posiedzieć, poczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć telewizję, porozmawiać z rodziną. Takie dodatkowe pomieszczenie, które kompletnie nie przypomina tego, co spodziewamy się zastać w szpitalu, bardziej przypomina to pokój w domu, w mieszkaniu.
4: Dużo tu pacjentów przyjmujecie miesięcznie, rocznie?
3: No, chorych mamy sporo i jest ich coraz więcej z roku na rok. Rocznie to jest około 3-4 tysiące hospitalizacji.
4: To jest właśnie ważne, żeby takie miejsca powstawały w szpitalu.
3: Oczywiście.
5: Golajzy.
4: Na jaki nowotwór pan choruje?
5: Ja złośliwy jelitra grubego był, a teraz był przeszedł na wątrobę i miałem wątrobę operowaną.
4: Ciężkie leczenie?
5: Bardzo, tylko że po prostu ja podchodzę to trochę taką werwą, że nie widzę o tej chorobie. Siadam na rower i jadę i zapominam, tak jak artykuł jest w gazecie, uciekam przed tym rakiem.
4: Jednym z takich miejsc, w którym można zapomnieć o tym, że się jest chorym, są takie miejsca, prawda, w szpitalu?
5: To jest, naprawdę to miejsce jest zrobione udane. 100% jest udane. Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest superowo, to jest udane przedsięwzięcie.
4: To na człowieka dobrze nie działa, prawda? Białe ściany, łóżko.
5: Nie, to tak po prostu taki człowiek już wie, słyszał od kogoś, bo jak ja słyszałem, pójdziesz, to położą cię, dają ci tak lagę, musisz z tą lagą jeździć tu, żebyś nie wyrwał tego porta i takie różne rzeczy.
4: I człowiek przychodzi tu w takie miejsce i sobie myśli, nie jestem w szpitalu.
5: No, pewno jestem, nie wiadomo, mogę sobie wyobrazić, że jestem typowo w pięknej kawiarence, sobie siedzę, popijam kawkę, no naprawdę wspaniałe.
4: Jak to jest ważne dla psychiki chorego?
5: I bardzo dużo. Szanowna Pani, to jest naprawdę, że to jest, no ja nie wiem jak to wyrazić. Nie wiem jak to po prostu wyrazić. To jest wspaniałe po prostu. Nie da się tak po prostu powiedzieć. Dla mnie jak weszłem, zobaczyłem, to był szok.
4: Przyjść sobie tu posiedzieć, zapomnieć?
5: Tak, to jest dużo. Tu wystarczy posiedzieć, Szanowna Pani, 10-15 minut i człowiek zapomni o tamtych salach, żyje tym na bieżąco, co teraz jest.
4: Bo tak jak Pan wspomniał, leczenie, szczególnie choroby onkologicznej, łatwe nie jest, prawda?
5: To jest naprawdę ciężkie. To ciężkie jeszcze w moim wypadku. Ja, Szanowna Pani, 23 chemie. 23 chemie to jest dużo. I wszyscy tu na oddziale mówią, ja chodzę wyprostowany, niezałamany, nie mówię, że mnie to boli. Nie boli, tylko że ja nie pokazuję. Ja jeszcze przykład daję tam na tej sali 14. To są te, co przychodzą ludzie na te wlewki, No pan to i od razu przychodzi i od razu wesoło. Ja mnie przyszłem po to, żeby was trochę podbudować. I mówię kolegom, widam się, jak odchodzę, to oni wszyscy, ja mówię,

0: każdemu życzę osobno zdróweczka i na następne chemii idziecie na TK i przychodzicie i mówicie, że jest czysty, rak stoi.
1: Bo co, bo w tej chorobie onkologicznej chyba też bardzo ważna jest głowa.
0: To co się robi, bo niektórzy to, szanowna pani, załamują się. Ja już spotkałem z takim, że załamał się, miał coś 12 chemię, załamał się i mówi gdzieś tam przerzut. I przyszedł, po prostu powiedział, że odchodzi i wyszedł. I przerwał to na swoją odpowiedzialność. No lekarze byli zdziwieni, jak to można w trakcie rozrywki. No załamane, mówi, chce pożyć te jeszcze te 3-4 miesiące z rodziną. Rodzinę, bo mu dawali 2 lata, tak? O, mówi, ze 3 miesiące chociaż z rodziną chce pożyć.
1: To jest takie miejsce, gdzie można spotkać się właśnie z rodziną, która odwiedza, tak?
0: Tak, tak, może przyjść tu spokojnie, nie czeka przed salą, jak przyjdą lekarze czy przyjdzie, musimy chodzić, to można tu siąść i naprawdę pozytywne miejsce.
1: Poczytać książkę.
0: Książeczkę, piękna biblioteczka, można sobie wziąć, posiedzieć.
1: Chyba tu widzę, że muzykę można nawet posłuchać.
0: No, gdzieś jest muzyka, proszę panią, na wesoło, bo da się puścić jakieś radio SK, czy po prostu...
1: Pośpiewać.
0: Pośpiewać sobie, tak, zapomnieć chociaż na tą chwilę, bo to jest dużo, prawda? Dużo zapomnieć.
1: Jak to jest ważne dla pacjenta, żeby takie miejsce...
2: Bo wie państwo, jak my przyjeżdżamy rano na chemię, na 7, no to najpierw nam rejestrują, potem pobierają krew i musimy tak do 11 czekać na wyniki. No i lekarz przychodzi i mówi, czy jestem przyjęta, czy nie, bo zależy, jakie wyniki są. No, 2 razy już byłam odrzucona, no bo te białe ciałka nie bardzo były. No ale teraz jest wszystko okej, zwiększyli mi zaszczyki, także no, ale tu przesiadujemy, bo na przykład pacjenci są tak jak ja, dzisiaj dopiero za 6 godzin kończy mi się chemia, potem będzie płukanka, no i dopiero mogę łóżko opuścić i pani salowa wymienia wszystko czyste, bo to bierze do pralni. No i następny pacjent dopiero moje łóżko zajmuje, a tak to na razie muszę siedzieć tam na tym łóżku.
1: I co, i tak można sobie tu przyjść, odpocząć?
2: Tu siedziały tak, no do 14, tak. Potem się łóżko mnie uwolniło, bo pani wyszła wcześniej, no to miałam takie szczęście.
1: Jakie wrażenie to robi w ogóle na pacjencie? Czy to jest ważne, żeby nie siedzieć w tej sali?
2: Ważne, bo nas tu było kilka osób i tak człowiek leci, tak szybko czas, dyskutujemy sobie, śniadanka tam mamy, napoje sobie popijemy, jest gdzie usiąść, a przedtem tak nie było, bo był remont. No to było tak...
1: Na takiej sali szpitalnej chyba nie ma takiego klimatu.
2: Na tych leżankach, gdzie tam przyjeżdżają panowie, na przykład więcej panów, na takie jednodniówki.
1: A tu się można poczuć po prostu jak w kawiarni.
2: Tak, tak. Kawkę sobie porobiłyśmy, tu czajniki, wszystko jest, także jest okej.
1: Czyli super miejsce.
2: Tak, tak. No.
3: Tragicznie zmarły piłkarz reprezentacji Polski IGKS-u Katowice Adam Ledwoń trzyma piłkę i w barwach ukochanego katowickiego klubu spogląda na mieszkańców katowickiego Załęża. W Katowicach powstał wyjątkowy mural. Szczegóły zna Darek Brombosz.
4: Barbara Ledwoń, matka Adama.
5: Proszę powiedzieć, serce chyba dzisiaj mocniej bije matki, kiedy spogląda na ten mural.
4: To jest wielkie przeżycie. Staram się trzymać na ryzach wszystko, ale trudno to przeżyć, patrząc, widząc i słysząc jeszcze.
5: Jak pani tak spogląda na ten mural, co pani widzi?
4: No widzę syna, który tutaj był bardzo zadowolony z tego, że grał w GKS-ie, z tego, że świetność tej drużyny należała też zasługa jego. No naprawdę wszystko, co było związane z GKS-em, to było bardzo dobre, ciekawe, chętnie wracał i tak jak mówiłam w tym, że miał zamiar wrócić do GKS-u po skończonej karierze piłkarskiej za granicą.
5: To jest taka najlepsza forma uczczenia pamięci syna?
4: No wie pan, no po prostu staramy się jak możemy uczcić zawsze pamięć, ale każda forma uczczenia, czy w Zębowicach w gminie, czy tutaj, czy też na galę przyjeżdżam, to zawsze jest duża satysfakcja z tego, że jest tak cenionym człowiekiem, był cenionym piłkarzem.
5: Syn bardzo dobrze zapamiętał się też wśród kibiców niemieckich w Bundeslidze. Grał i w Niemczech, i w Austrii, ale jego serce zawsze było bliskie Katowicom.
4: Tak, zawsze było Katowicom i tak jak mógł, przyjeżdżał tutaj nawet na mecze. Przyjeżdżał, spotykał się z ludźmi, z piłkarzami z Katowic. Także był po prostu sercem tutaj.
5: To takie dobre miejsce, tak. Bo tramwaj, setki pasażerów będzie spoglądało na pani syna.
4: Bardzo dobre miejsce. Naprawdę od razu jak zobaczyłam, że tramwaje przejeżdżają tędy, ja mówię to, czyli będą spoglądać, będą wiedzieć, że to Adam właśnie zawodnik GKS-u Katowice. Oczywiście no, dla nas to wielkie wyróżnienie, że taka pamięć jest, taka duma jest z tego, że był piłkarzem, który był, no, żył wśród ludzi i ludzie go kochają.

0: dnia dzisiejszego.
1: Chcę zapytać kibica GKS-u Katowice, dobre upamiętnienie Adama Ledwonia?
2: No bardzo dobre, to nasza legenda naszego klubu. W zasadzie no my to zainicjowaliśmy, my to zrobiliśmy i no jesteśmy dumni z tego, nie? Że udało się taką inicjatywę stworzyć.
1: Jak się panu podoba ten mural? Co on przedstawia? Możemy to opisać naszym słuchaczom?
2: Wie pan co, to jest jedno z ostatnich zdjęć Adama Ledwonia, w sensie takich, które miał zrobione jeszcze w koszulce jakiegoś jako czynny zawodnik. No. To na podstawie zdjęcia po prostu jest ten mural zrobiony. No.
1: On tutaj mocno zapisał się w pamięci kibiców, prawda?
2: Tak, bardzo mocno. To jest charakternie, charakteryzuje się tym właśnie, że tak jak my utożsamiamy się z naszym klubem, że tą walecznością i tak dalej, no to był właśnie taki typowy walczak. No.
1: Tutaj niedaleko w Katowicach jest inna legenda, Furtoch też.
2: Oczywiście, no Jan Furtoch to można powiedzieć, że no, największa legenda naszego GKS-u. No. Mamy parę takich swoich piłkarzy, którzy naprawdę zapadli w naszą pamięć i będziemy jakby pamiętać o nich do końca. No.
3: Sławomir Witek, prezes zarządu GKS Gieksa Katowice S.A. Myślę, że Katowice mają już kilka takich szlaków, szlak moderny, w tej chwili powstaje szlak Beboków w Katowicach, więc dlaczego nie taką dodatkową wizytówką Katowic mógłby być szlak murali piłkarzy GKS-u Katowice, który był i nadal jest marką sportową Katowic.
1: Panie prezesie, ten mural ma upamiętniać Adama Ledwonia. On jest cały czas żywo w pamięci klubu?
3: Tak, staramy się pamiętać o tych, którzy od nas odeszli, dbać o tych, którzy nadal są wśród nas i odwiedzają nas na naszych meczach. Spotykamy się z naszymi legendami żyjącymi cyklicznie, oczywiście zapraszając na każdy mecz. Oni mają swoje miejsce na stadionie w strefie VIP, zawsze chętnie u nas widziani, a oprócz tego podkreślając różnego rodzaju rocznice, jak chociażby 40-lecie zdobycia Pucharu Polski, bywają u nas zaproszeni na lunch, na wspólne rozmowy. Chcemy, żeby cała przyszłość naszego klubu odnosiła się do tradycji, do historii, do tego, co było najlepsze w GKS-ie, żebyśmy mieli cały czas, żebyśmy się cały czas posługiwali tą historią i korzeniami, które pozwolą łatwiej patrzeć w przyszłość.
1: Tutaj vis-a-vis jeżdżą tramwaje dosyć często, więc każdy, kto przejeżdża, będzie mógł zobaczyć i przynajmniej przypomnieć sobie, kim był Adam Ledwoń.
3: Tak, bardzo liczymy na to, ponieważ raczej barwy te żółto, zielono-czarne są znane w Katowicach, ale myślę, że taki mural jeszcze pobudzi do tego, do zainteresowania się. A kto to był Adam Ledwoń, w jakich czasach grał, być może ktoś przeczyta o historii, a przy tym dołączy do tej już ogromnej społeczności, która stworzyła się wokół GKS-u Katowice.
1: A może też nowi, młodzi zainspirują się i trafią do szkółki GKS-u?
3: Bardzo na to liczymy, bo to młodzież jest naszym oczkiem w głowie, to w dużej części dla nich robimy, bo miasto stworzyło wspaniałe warunki do tego, żeby sport się rozwijał w Katowicach, w tym piłka nożna również, ale też do tego jest potrzebna kadra, którą mamy w GKS-ie, czyli trenerzy, sztaby trenerskie, no i gwiazdy. I gwiazdy, które powodują zachętę do uprawiania tego sportu. I mam nadzieję, że ten mural poprzez Adama Ledwonia też pobudzi kogoś do tego, żeby się zgłosił do naszej fundacji.
4: Radio S.
5: Radio
4: S.K.
5: S.K.
4: S.K.
5: Summer
4: City. S.K.
5: S.K.
4: Summer
6: City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
9: I po reklamie.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: SK Śląsk. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
5: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
6: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na file, ja to Matif uczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy. Są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co? Może jedziemy od razu. White 2115 to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
5: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.
7: Piszę do ciebie, śpi.

0: i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek Ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na Raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na Raka, a przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i których, z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Betty, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDS-ie, My Mecan.

0: Lubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka. Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan Biała, Solar, Nikoś. Nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20. Tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax. Zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni. Oni tydzień temu byli na miejscu 20. Teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3. Teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Głosuj na SKPL 11.
1: Jak pies bezpański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie. Głównie dlatego, że

Pla, twoja przepszyła wariatka, weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą, ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Eska Śląsk.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, a to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem, co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu, PZ, BDOS 2, 115 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
4: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował.

Kaczyński i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka, Izzep i Frascati.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z

0: Rap.
1: 20. Głosuj na sk.pl 6.

0: znana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6 miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.

Było miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie. Ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne. Chivas, trójka tym razem.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2115 California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Mati Fuczyło to ja. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam. A teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu. Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do